0: ostavi mi makar sina. Ostavi mi makar sina.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.